0: Music Show. Fajn.
1: Fajn Radio. Sleduj nás na Instagramu. Jsme tam jako Velký překvapení Fajn Radio.